prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj.

refuse to buy the Berlin Wall.

Banderas! Is there a beer? Is there a chemise?

Shelton. I'm Shelton.

Rätsel auf. Immer der Wandlage, Stürmte.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziwne relikwie. W trakcie wizyty Ottona III w 1000 roku cesarz ofiarował Bolesławowi Chrobremu gwóźdź z Krzyża Świętego. Obecnie ponad 30 kościołów chlubi się posiadaniem takiej relikwii. Czy któryś z tych gwoździ może być oryginalny? W okresie średniowiecza handel relikwiami kwitł w najlepsze. Popularne były nawet tak zwane relikwie wtórne, czyli kopie, które pocierano o rzekomy oryginał. Każda parafia chciała mieć w swych zbiorach coś, co mogłoby ją wyróżniać, a sprytnym handlarzom nie brakowało pomysłów. Jak podaje serwis Deon.pl, w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie znajduje się relikwia prawej dłoni Jana Chrzciciela, ale czarnogórska cerkiew w Cetyni twierdzi, że również posiada taką relikwię. Oczywiście obie dłonie są prawe. W kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Bolonii możemy oglądać ciało świętej Katarzyny posadzone na złotym tronie, a w Rzymie znajduje się relikwia świętego Żłóbka. Obecnie najpopularniejsze są relikwie po Janie Pawle II. W 2014 roku w serwisie Na Temat mogliśmy przeczytać, że krople krwi zmarłego papieża przechowywane są w co najmniej 100 polskich parafiach.

jest nie inaczej. Dobrze czy źle, nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem, kontakt

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Naypyidaw, pusta stolica Birmy. Nowa stolica Birmy jest jedną z najbardziej tajemniczych stolic na świecie. Mało kto wie o jej istnieniu i nawet mieszkańcy tego azjatyckiego kraju nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się ją zbudować. Budowa miasta rozpoczęła się w 2002 roku w ścisłej tajemnicy przed innymi państwami i mieszkańcami kraju. Wyznaczono teren powierzchniowo 6 razy większy od Nowego Jorku. Założono, że ma się tu pomieścić wielomilionowa społeczność, która ma funkcjonować bez ścisku, jaki często panuje w ogromnych metropoliach. Ostatecznie jednak okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ogromne, luksusowe hotele niczym z Las Vegas, lecz świecące pustkami. Przygotowane na gigantyczne korki 20-pasmowe autostrady, na których próżno szukać samochodów. Największe w całej Azji Południowo-Wschodniej zoo, odwiedzane głównie przez jego pracowników. Tak obecnie wygląda metropolia. Gdy już wybudowano większość ogromnych rezydencji, gigantycznych dróg i monstrualnych hoteli, przyszedł czas na przeniesienie stolicy. Miasto podzielone zostało na kilka stref, mieszkalną, hotelową czy rządową. Kolor dachów budynków świadczy o randze społecznej zamieszkałych w nich lokatorów. Obiekty z zielonymi dachami należą do ministrów rolnictwa, a niebieskie przyporządkowane są pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Krawężniki świecących pustkami ulic pomalowane są na biało-czerwono, niczym na torze wyścigowym. Wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Ronda, budynki, bramy, pomniki. Ogromne hole luksusowych hoteli mienią się we wszechobecnym złocie i jedyne, czego im brakuje, to przyjeżdżających gości. Przystanki autobusowe, których pozazdrościłaby niejedna metropolia, stoją samotne i nie funkcjonują. Ale dlaczego w stolicy nikt nie chce mieszkać? Przyszłych mieszkańców odstraszają głównie wysokie ceny nieruchomości oraz paradoks, że stolica jest pusta, bo nikt nie chce w niej mieszkać, a nikt nie chce w niej mieszkać, bo jest pusta. Aktualnie stolica jest głównie atrakcją turystyczną oraz siedzibą rządu i różnych urzędów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Thai Knots True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Thai Knots powiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni, ale nigdy nie kupujesz makaronu i sera. Przy 4. wejściu do sklepu możesz po prostu otrzymać powiadomienie na swój telefon, że właśnie otrzymałeś kupon na makaron i ser. Dlatego podczas następnej wizyty prawdopodobnie go zakupisz. Jeśli Thai Knots ma rację, może to stanowić poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Ten rodzaj technologii istnieje od wielu lat, ale nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli programy są już teraz tak precyzyjne, wyobraź sobie, jak mogą funkcjonować za 5 czy 10 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Poranny zew. Mamy dzisiaj poranny zew. 6 października mamy dzisiaj 279 dzień w roku. Do końca pozostaje już tylko 86 dni, więc trzeba się szykować na mrozy, na deszcze, na chlupę, na to, że liście będą wszędzie i na to, że szampany się mrożą. Albo sowiecko-igristoje, czyli te Bajkały, to są szampanopodobne, tak. Imieniny dzisiaj obchodzą Alberta, Artur, Aksaniusz, Baldwin, Baldwina, Bronisław, Bruno, Brunon, Fryderyka, Izydor, Magnus, Monika, Renat, Roman i Wiara. O, Wiara. Nie wiedziałem, że jest takie imię, Wiara. Słyszałem o wierze, Wiera, ale o wiarze nie słyszałem. Wszystkiego najlepszego. W Egipcie obchodzą dzisiaj Dzień Sił Zbrojnych, w Syrii mają rocznicę październikowej wojny wyzwoleńczej, to chyba od zeszłego roku. A w Turkmenistanie mają Dzień Pamięci i to jest Dzień Żałoby Narodowej. Będą się umartwiać tam, żeby sobie coś złego nie zrobili. Słuchamy hymnu Turkmenistanu.

No i przechodzimy teraz do sytuacji, które się wydarzyły w Polsce i na świecie. W Polsce mało. Ja tak jeszcze dwa razy sprawdzałem i tam naprawdę nic wartościowego nie było, ażeby wam zawrócić tutaj, ażeby przykuć waszą uwagę. Jedna rzecz. W roku 1971, dzień przed uroczystą akademią z okazji święta MOISB, w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu wybuchła bomba podłożona przez Jerzego Kowalczyka za wiedzą swego brata Ryszarda, powodując jedynie straty materialne. Oni tam chyba nie doszacowali tego środka wybuchowego i dlatego nikomu się nic nie stało, a i tak marnie skończyli, no bo jakżeż mogli dobrze skończyć. No i przenosimy się na świat, okno na świat, wypływamy. 6 października w 1889 roku Thomas Alva Edison przeprowadził w swoim laboratorium w West Orange w stanie New Jersey pierwszą projekcję filmu. Brawo. W 1889 roku i tego samego dnia w Paryżu z kolei otwarto kabaret Moulin Rouge. No, to się działo. W 1948 roku na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu został zaprezentowany Citroën 2CV, tak zwana Cytryna. Mój tata zawsze mówił, że to jest najbrzydszy samochód świata, ale jakże kultowy. Każdy szanujący się hippis, jak tylko miał jakieś pieniądze, zakosił rodzicom albo zarobił w nielegalny sposób, kupował sobie taką Cytrynę i przemalowywał na różne kwiatuszki, jeździł. I się w nich kochał, w tych samochodach. Poniosło mnie, dobra. W roku 1960 miała miejsce premiera filmu historycznego Spartaku z reżyserii Stanleya Kubricka. Ojciec Michaela Douglasa, Kirk Douglas, zagrał Spartakusa. Ja uwielbiam ten film, ale jak się tak patrzymy na niego troszeczkę z perspektywy czasu, to on trochę śmieszny jest, zwłaszcza Kirk Douglas, który tam pręży te swoje muskuły, a widać, że tak chowa ten brzuszek już. Ale jest moc. A w roku 1966 w Kalifornii zdelegalizowano LSD, bo kiedyś LSD było legalne. Tak na marginesie. Mamy jeszcze oprócz tego Dzień Borsuka, mamy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, i mamy w Polsce święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Słuchamy trzech utworów. Bomba na Parlament, zespół Kult, potem LSD i grupa Skeks, a na koniec Borsuk i zespół Bielizna.

Jesień to my już mamy pełną gębą, ale pamiętajcie, że ma być 20 stopni, więc jeszcze można się gdzieś wyroznegliżować i wystawić ciałko nad rzeką albo nad jakimś stawikiem z partnerem lub partnerką. No, wykorzystujcie, bo potem to już tylko kaloryfery i te sprawy. 6 października w roku 2006 EMI Virgin India Limited z siedzibą w Bombaju albo w Mumbaju ogłosiła, że wycofa wszystkie egzemplarze ostatniej płyty grupy Slayer, Christ Illusion. Na decyzję wpłynęły protesty chrześcijańskiej grupy pod nazwą Catholic Secular Forum, w skrócie CSF, z siedzibą w Bombaju. Tam chodziło o okładkę tej płyty, oni to potem zmienili. Ale to katolicy nawet w Indiach mieszają. Dobrze, że tam nie mają aż tak dużych wpływów. No, ale tak czy siak EMI wycofała płytę. 6 października w 1954 roku w Los Angeles, Kalifornii urodził się David Kent Hidalgo, amerykański wokalista, gitarzysta, autor piosenek znany z działalności w zespole Los Lobos. Jest również członkiem supergrupy Los Super Seven i Latin Playboys. Latin Playboys to ciekawa kapela, oni tam próbują, to słychać, że to nie weszli tylko w samą latynoską muzę, tylko tam chłopaki mają coś w głowach im. Oni są, już mają w genotypie tą latynoską muzę, ale widać, że próbują się z tego wyzwolić. 6 października w roku 1966 w Minneapolis w stanie Minnesota urodził się Tommy Stinson, basista, jeden z członków i założycieli alternatywnego zespołu The Replacements. Grał również w zespołach Bash and Pop, Perfect, nie ten polski Perfect, Guns N' Roses i Soul Asylum. A w roku 1992 amerykańska grupa Black Eyed Peas wydała swój debiutancki album Grassroots. Ten zespół to jest taki ciekawy zespół, bo oni w ogóle przez pewien czas, oni istnieli od jakiegoś czasu, ale ich nie było. Nagrywali płyty, wydali kilka płyt, nie istnieli. Przyszła Niunia, jakże ona się nazywa? Fergie, coś tam. Przyszła Fergie, całkiem fajna babka, i nagrali płytę, już nie pamiętam, ja nigdy nie jestem fanem tego zespołu, ale wiem, że coś takiego miało miejsce. Nagrali płytę, która podbiła cały świat. To nie jest zła płyta. To jest dobra płyta, pomieszanie tej murzyńskiej muzyki, czarnych rytmów z popem, ze wszystkim. I potem ta pani odeszła i się skończyli. No wiesz, to są jaja. Coś tam jeszcze nagrali, ale już nigdy nie osiągnęli takiego sukcesu. Słuchamy 4 utworów. Skeleton Christ i grupa Slayer, potem Fiesta Erotica, grupa Latin Playboys, Bastards of Young, grupa The Replacements i na koniec Shut Up, Black Eyed Peas.

Poranny ze Władysław Bałtycki, 6 października. W roku 1981 zespół TSA wszedł do studia nagraniowego Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych w Teatrze Stu w Krakowie. W ciągu 5 dni muzycy nagrali swój debiutancki singiel z utworami Mass Media i Wpadka. Osiągnął on nakład 250 tysięcy egzemplarzy i podbił wszystkich. Mówiło się wtedy, że to polski AC/DC. Trochę prawdy w tym było, bo oni tak i wyglądali, i trochę próbowali grać jak AC/DC, i wokal był podobny do Bona Scotta, czy potem Briana Johnsona. A niestety i tak można powiedzieć, że te pierwsze utwory były w miarę fajne, to potem już coś tam nie...

I tego samego roku urodził się także Anders Ivers, szwedzki muzyk, kompozytor, członek zespołów In Flames, Tiamat, Avatarium i Dark Tranquility. Słuchamy czterech utworów: Mass Media, grupa Teza, Beztrosko, grupa WW, Sleepless i Anathema, a na koniec Only for the Weak, grupa In Flames.

powinienem mówić teraz o pogodzie, o piłce nożnej, nie wiem o czym, o polityce. Nie chce mi się kompletnie. 6 października w 1975 roku urodził się amerykański perkusista Patrick Keeler, który jest najbardziej znany z gry w zespołach The Greenhorns, The Raconteurs i The Afghan Whigs. Z kolei w roku 2020, w wieku 65 lat, umiera na raka gardła lider Van Halen, Eddie Van Halen, powszechnie uznawany za jednego z największych, najlepszych gitarzystów kiedykolwiek żyli na ziemi. Mówi się Eddie Van Halen, a powinno się mówić Eddie Van Halen, bo to przecież był Holender. Ja nie byłem fanem muzyki, którą on wykonywał, ale uznałem, że warto jest odnotować odejście takiego gościa. W roku 2004 w swojej audycji radiowej Howard Stern, to mój idol, ogłasza przejście do radia satelitarnego, gdzie będzie nadawał na Sirius, co ma ogromny wzrost liczby subskrybentów. Przejście na satelitę uwalnia Sterna Skydan FCC, która nie reguluje satelity. On i jego załoga mogą przeklinać jak marynarze i mówić brudno, co często robią. Oznacza to również mniej reklam. Trzy utwory przed nami. Debonair i grupa The Afghan Whigs. Potem Ain't Talking About Love, grupa Van Halen. I ten numer jest znany chociażby z tego, że przerobił go Apollo 440 kiedyś. I też się dobrze sprzedali. I na koniec tego małego secika Tortured Man, Howard Stern z zespołem The Dust Brothers.

0: think it for a minute. Should I trade half my money for 10 times as much sex? It's an equation from hell. It's an equation from hell. It's an equation from hell. It's an equation from hell.
1: No i jedziemy dalej. 6 października w 1977 roku urodził się James Lurie, wokalista i założyciel grupy Flobots. W roku 1998 ukazał się pierwszy długogrający album studyjny Manu Chao zatytułowany Clandestino. Ja cały czas mam taką nieunormowany stosunek do tego zespołu. Nie dość, że oni grają jakieś takie pomieszanie z poplątaniem, albo to coś z latynosów, a to coś z kultury francuskiej. Abstrahując już w ogóle od tego, że to są totalni lewacy, ja lubię lewicę, ale nie lubię lewaków, to ja kiedyś widziałem ich koncert i to, co tam się działo, to ja drugiego takiego koncertu chyba nie widziałem. To jest po prostu żywioł. Szacun za samo to. No i parę fajnych kawałków też mają. W roku 1946 urodziła się Millie Small, jamajska wokalistka ska. Urodziła się w Clarendon na Jamajce. Niestety zmarła w roku 2020. Trzy utwory przed nami. Rise i grupa Flobots, potem Mentira i Manu Chao, a na koniec Millie Small w utworze My Boy Lollipop.

0: água. Vamos subir.
1: Problemas, linda.
2: Vaya por ahí, diviértase.

No i tym oto sposobem powolutku sobie dobrnęliśmy do końca. Jeszcze mamy trzy sytuacje do zaprezentowania. 6 października w roku 2010 FBI przejęło komplet odcisków palców Johna Lennona od nowojorskiego sprzedawcy pamiątek, który zamierzał je sprzedać za minimalną cenę $100,000. Odciski wykonano na komisariacie policji w Nowym Jorku w 1976 roku, kiedy Lennon złożył wniosek o pobyt stały w USA. Biuro uważało, że karta nadal stanowi własność rządową i badało, w jaki sposób znalazła się w rękach prywatnych. To ile oni lat trzymają te wszystkie rzeczy? Bo to mi się tak... Bo nie wiem, po 10 latach chyba, czy po 20 latach to już powinni odpuścić. Nie. To musi poleżeć ze 100 lat. Makabra. Żyjemy opętani zakazami, nakazami. 6 października w 1982 roku urodził się William Butler, basista, gitarzysta, obsługiwacz syntezatora, perkusja, członek niezależnego zespołu Arcade Fire. O, tak się mówi. A w roku 1971 urodził się amerykański muzyk heavy metalowy Donnie Steele, najbardziej znany jako jeden z dwóch oryginalnych gitarzystów grupy Slipknot. Steele był współzałożycielem zespołu w roku 1995, występując na debiutanckim demie zespołu Mate. Opuścił zespół w roku 1996. Trzy utwory przed nami. I Found Out, John Lennon, No Cars Go, Arcade Fire i na koniec Psychosocial, grupa Slipknot. Żegnam się z wami jutro. Znowu o 8 się spikniemy. Pamiętajcie, idzie ciepło, we środę 20 stopni. Jutro ma być cieplej. Korzystajcie z tych ostatnich promieni, bo za chwilę przyjdzie szaruga, przyjdzie chłód, a potem Mikołaj. Trzymajcie się, do jutra, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Badacze zjawisk paranormalnych i bohaterowie horroru Obecność, Ed i Lorraine Warren, istnieli naprawdę, a dziś można odwiedzić ich muzeum. W Centrum Badań Paranormalnych, bo tak nazywa się ta placówka, znajdziemy upiorne maski, figury czy zdjęcia duchów. Ale najsłynniejszym eksponatem jest nawiedzona lalka Annabelle, wyglądająca mniej złowrogo niż jej filmowa imienniczka. Jest w posiadaniu muzeum od lat 70. Podobno Warrenowie zostali wezwani do posiadaczki lalki, która opowiadała, że zabawka ruszała się w nocy, a także raz kogoś zaatakowała. Po odprawieniu egzorcyzmów Warrenowie zabrali Annabelle. Dla bezpieczeństwa trzymana jest w specjalnej szklanej gablocie. Pamiętajmy jednak, że do takich faktów należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele osób twierdzi, że małżeństwo Warrenów było zwykłymi naciągaczami, którzy umieli opowiadać straszne historie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Katakumby kapucynów. Jeśli interesuje Was temat przemijania i będziecie na Sycylii, zdecydowanie powinniście odwiedzić katakumby kapucynów w Palermo. W tym wyjątkowym miejscu możecie zobaczyć aż 8 tysięcy ciał. Najstarszy z nich należy do zakonnika, który zmarł w 1599 roku. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym Atlasie Osobliwości, początkowo to miejsce miało służyć jedynie zakonnikom, ale z upływem czasu korytarze poszerzono, żeby zrobić miejsce dla ważnych świeckich mieszkańców okolicy, którzy płacili za przywilej pochowania w tych podziemiach. Ich zmumifikowane ciała, posegregowane według wieku, płci, zawodu i statusu społecznego, leżą w otwartych trumnach, wiszą na ścianach ciasnych korytarzy oraz cisną się ułożone piętrowo na półkach. Sam miałem okazję odwiedzić to miejsce kilka lat temu i muszę przyznać, że nie jest to miejsce dla osób o słabych nerwach. Jeśli jednak nie przeraża Was widok zmumifikowanych zwłok, to wizyta w katakumbach na pewno pozwoli Wam lepiej oswoić się z tematem przemijania. A jeśli daleko Wam do Palermo, zawsze możecie wpaść do warszawskich katakumb zagadkowni.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Jeremiasz Złoto. Zapraszam na program Nowości Płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Kasabian, wydaną 4 września 2026. Płyta nazywa się Act 3 albo Act the Third, jak kto woli. Chodzi o akt trzeci. Great Pretender, to piosenka, przepraszam, Act the Third, to 9 album studyjny tego angielskiego zespołu rockowego. Został wydany nakładem Sony Music. Album znalazł się na szczycie listy oficjalnego albumu w Wielkiej Brytanii, stając się ich 8 z rzędu albumem numer 1. Płyta została zapowiedziana 22 września 2025 roku wydaniem singla Hippie Sunshine. Tytuł nawiązuje do tego, że jest to ich trzeci album z Sergio Pizzorno jako głównym wokalistą. Drugi singiel, Great Pretender, został wydany 2 kwietnia 2026 wraz z okładką albumu i listą utworów. Album pierwotny miał ukazać się 17 lipca, ale później został opóźniony do 4 września, a zespół stwierdził, że album wrócił na stół operacyjny w celu dokonania kilku ostatnich poprawek i nie mógł go wypuścić w świat, dopóki wszystko nie będzie idealne. 26 czerwca tego samego dnia, w którym ogłoszono opóźnienie, zespół wydał trzeci singiel, Superpowers, oraz teledysk z udziałem Stevena Grahama. 14 sierpnia Nothing Better Than This został wydany jako ostatni singiel. Kasabian otwierają tą płytą kolejny rozdział w swojej historii. Ten album łączy charakterystyczne gitarowe brzmienie zespołu z psychodelicznymi wpływami, chwytliwymi melodiami i dużą dawką koncertowej energii. Nowa płyta powstawała pod kierunkiem Sergio Pizzorno, który od kilku lat pełni w Kasabian rolę lidera, wokalisty i głównego twórcy muzyki. Act 3 pokazuje zespół, który nie zamierza jedynie odtwarzać swojej przeszłości. Kasabian sięgają po elementy dobrze znane fanom, ale jednocześnie rozwijają swoje brzmienie i szukają nowych pomysłów. Jednym z ważnych punktów promocji albumu jest Great Pretender, a utwór przygotowany z myślą o dużych scenach i festiwalowej publiczności. Wcześniej Kasabian zaprezentowali także Hippie Sunshine, to już mówiłem. W roku 26 zespół wypuścił także Superpowers i Nothing Better Than This. Na Act 3 słychać przede wszystkim to, z czego Kasabian od lat słyną, mocne gitarowe partie, wyrazisty rytm, psychodeliczne faktury i refreny, które najlepiej sprawdzają się podczas koncertów. Sam Pizzorno podkreśla znaczenie energii na żywo. Nowy materiał ma nie tylko dobrze brzmieć w słuchawkach, ale również działać na wielkiej scenie. Act 3 jest więc czymś więcej niż kolejnym albumem w dyskografii zespołu. To płyta zespołu, który po zmianach personalnych i kilku latach intensywnej pracy postawił na własną tożsamość i muzykę. Brytyjczycy pokazują, że nadal potrafią łączyć rockowy puzzle z tanecznym pulsem i tworzyć utwory, które aż proszą się o wspólne śpiewanie pod sceną. Kasabian nie próbują wracać do przeszłości. Na Act 3 spoglądają wstecz tylko po to, żeby jeszcze odważniej ruszyć do przodu. To rzadko spotykana sytuacja, we współczesnym świecie. Nie mówię tylko o muzyce. Dobra, czego słuchamy teraz? Quiet Onset Please 1M9. Soulmate, Hippie Sunshine, Superpowers, Great Pretender, Nothing Better Than This, Mind Palace 2M7, Silver Apple Eyes, The Guru and the Crypto Time Machine, NPC 3M12, Glide, Hyper Rising i na koniec Say You Closer. Kasabian, rok 2026, Act 3.

dziewczynką. Jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Badacze zjawisk paranormalnych i bohaterowie horroru Obecność, Ed i Lorraine Warren, istnieli naprawdę, a dziś można odwiedzić ich muzeum. W Centrum Badań Paranormalnych, bo tak nazywa się ta placówka, znajdziemy upiorne maski, figury czy zdjęcia duchów. Ale najsłynniejszym eksponatem jest nawiedzona lalka Annabelle, wyglądająca mniej złowrogo niż jej filmowa imienniczka. Jest w posiadaniu muzeum od lat 70. Podobno Warrenowie zostali wezwani do posiadaczki lalki, która opowiadała, że zabawka ruszała się w nocy, a także raz kogoś zaatakowała. Po odprawieniu egzorcyzmów Warrenowie zabrali Annabelle. Dla bezpieczeństwa trzymana jest w specjalnej szklanej gablocie. Pamiętajmy jednak, że do takich faktów należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele osób twierdzi, że małżeństwo Warrenów było zwykłymi naciągaczami, którzy umieli opowiadać straszne historie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 80. kanadyjski archeolog Ernie Walker znalazł na stanowisku Niuo-Assiniak kilka starożytnych kości i przedmiotów codziennego użytku. Czy badacz podejrzewał już w tamtym momencie, że wykopaliska w pobliżu miasta Saskatoon kryją jeszcze bardziej tajemnicze znaleziska? W następnych latach archeolog kontynuował swoje ekscytujące poszukiwania wskazówek i w końcu otrzymał nagrodę za swoje ciężkie wysiłki. W Niuo-Assiniak Ernie natknął się między innymi na ponad 200-kilogramowy kamień, który wyglądał jak żebro. Kolejny głaz, który ważył 340 kg, był ozdobiony wzorami przypominającymi kratę. Największe z czterech kamiennych dzieł sztuki ważyło prawie 550 kg. Uważa się, że unikalne przedmioty zostały wykonane wiele wieków przed przybyciem Europejczyków do Ameryki. Nawiasem mówiąc, archeolog miał otrzymać zaskakującą pomoc przy swoim sensacyjnym znalezisku. Przez odnalezione później miejsce przeszło stado żubrów, które rozbiły ziemię i odsłoniły w ten sposób czubek jednego z samych głazów.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety.

zdepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpi Gimpi. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpi Gimpi może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpi Gimpi jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpi Gimpi odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

Opywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

zbawiony.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

nami koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: I got fingers on my blisters. My blisters.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

side to side.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów, żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy, pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje Smil, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać, pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Włodzimierz Gołąb i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół AC/DC. W listopadzie 1973 roku Angus i Malcolm Young założyli zespół i przyjęli do składu wokalistę Dave'a Evansa, perkusistę Colina Burgessa oraz basistę Larry'ego Van Crita. 31 grudnia 1973 roku zagrali w tym składzie swój pierwszy koncert w klubie Chickers w Sydney. Później podpisali kontrakt z wytwórnią płytową Albert Productions, wydającą albumy na terenie Australii i Nowej Zelandii. Na początku istnienia czego często dochodziło do zmian w składzie. Burgess był pierwszym wyrzuconym członkiem. Później w ciągu ponad roku od założenia skład zespołu zmieniło kilku perkusistów i basistów. W tym czasie Angus Young przyjął swój charakterystyczny sceniczny ubiór, mundurek szkolny, który pochodzi z jego drugiej szkoły, Ashfield Boys High School w Sydney. Pomysłodawcą wykorzystania mundurku była siostra Younga, Margaret. Bracia Young doszli do wniosku, że Dave Evans nie jest odpowiednim frontmanem dla ich zespołu, ponieważ czuli, że jego wizerunek bardziej łączy się z glam rockowcami, jak na przykład Gary Glitter. Evans bywał nawet sporadycznie zastępowany na koncertach przez pierwszego menadżera zespołu Denisa Laughlina. Evans miał osobiste problemy z Laughlinem, co dodatkowo przyczyniło się do złego nastawienia zespołu do Evansa. W tym czasie zainteresowany śpiewem w zespole był Bon Scott, doświadczony wokalista, a zarazem przyjaciel George'a Younga. We wrześniu 1974 roku Scott zajął miejsce Evansa w AC/DC. Zespół nagrał z poprzednim wokalistą tylko jeden singiel, Can I Sit Next to You Girl, który został później ponownie nagrany ze Scottem. W listopadzie 1974 grupa nagrała swój debiutancki album High Voltage, który został wydany przez Albert Productions tylko w Australii i Nowej Zelandii. Płyta powstała w zaledwie 10 dni i została oparta na nagrywaniu instrumentalnych utworów napisanych przez braci Youngów, do których później dodane zostały teksty napisane przez Scotta. Album został wydany w lutym 75 i dotarł do 7 miejsca na liście sprzedaży w Australii. W ciągu kilku miesięcy skład zespołu się ustabilizował, gdy do grupy dołączył perkusista Phil Root i basista Mark Evans. W 1975 roku zespół wydał jeden ze swoich najpopularniejszych singli w Australii, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, który stał się rockowym hymnem AC/DC oraz dotarł do 5 miejsca na australijskiej liście przebojów. Utwór został zamieszczony na drugim albumie grupy pod tytułem TNT, który również został wydany w Australii i Nowej Zelandii, gdzie zajął kolejno 2 i 35 miejsce na krajowych zestawieniach. Od 1974 do 1977 roku zespół regularnie występował w telewizyjnym programie Molly'ego Meldrama Countdown. Dzięki tym występom muzycy stali się jednym z najpopularniejszych zespołów w Australii. 3 kwietnia 1977 po raz ostatni wystąpili na żywo w tym programie, po czym nie pojawili się w nim przez kolejne 20 lat. W 1976 roku zespół podpisał międzynarodowy kontrakt z wytwórnią płytową Atlantic Records, po czym przeprowadził się do Londynu. W tym okresie muzycy dużo koncertowali w Europie, głównie supportowali popularniejsze wtedy zespoły, m.in. Aerosmith, Blue Oyster Cult, Kiss oraz Styx, a także współprzewodzili występom z grupą Cheap Trick. Pierwszym albumem AC/DC wydanym przez wytwórnię Atlantic była kompilacja utworów z pierwszych dwóch płyt grupy pod tytułem High Voltage. Składanka osiągnęła sprzedaż wynoszącą ponad 3 miliony egzemplarzy w Stanach i ponad 60 tysięcy w Wielkiej Brytanii. Utwory na albumie pochodzą głównie z TNT, podczas gdy z pierwszej płyty zamieszczone zostały tylko dwa utwory. Następny album zespołu, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, został wydany w tym samym roku w obu australijskiej i międzynarodowej wersjach, jak jego poprzednik. Są różnice między obiema edycjami w okładkach i listach utworów. Australijska zawiera utwór R.I.P. Rock in Peace, który do dziś nie został wydany poza Australią, gdy edycja międzynarodowa obejmuje Love at First Feel, który z kolei został wydany w Australii jedynie jako singiel. Dodatkowo Dirty Deeds Done Dirt Cheap nie został wydany w Stanach do 1981 roku. W 1977 roku AC/DC wydało Let There Be Rock, który jako pierwszy album grupy dostał się na krajowe zestawienia Wielkiej Brytanii i USA, osiągając kolejno 17 i 154 miejsce. Po wydaniu albumu basista Mark Evans został zwolniony z AC/DC z powodu osobistych różnic z Angusem Youngiem. Na jego miejsce został wybrany Cliff Williams. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy usłyszano o AC/DC w 1977 roku przez stację radiową ze stanu Michigan AM 600 WTAC. Dyrektor stacji Peter Kavanagh zorganizował grupie występ w Capitol Theater we Flint w stanie Michigan. W roli supportu wystąpiła grupa MC5, która na krótko została reaktywowana w tamtym czasie. W 1978 roku AC/DC wydało album Power Age, na którym zadebiutował Cliff Williams. Został wydany tylko jeden singiel z tego albumu, Rock and Roll Damnation. Jako pierwszy singiel AC/DC uplasował się na brytyjskiej liście przebojów, zajmując 24. pozycję. Podczas trasy koncertowej promującej nowy album, grupa nagrała i wydała kolejny album, lecz tym razem koncertowy, If You Want Blood, You've Got It. Był to pierwszy album koncertowy zespołu i przez prawie 10 lat ostatni album zespołu wyprodukowany przez Harry'ego Vende i George'a Younga. Szósty kolejny album zespołu, Highway to Hell, został wyprodukowany przez Roberta Lange'a i wydany w 1979 roku. Dostając się do czołowej dziesiątki albumów w Wielkiej Brytanii i czołowej dwudziestki w Stanach Zjednoczonych, stał się przełomową płytą grupy. Obecnie Highway to Hell jest drugą najpopularniejszą płytą AC/DC w Stanach dzięki sprzedaniu jej w ponad 7 milionach egzemplarzy, a tytułowy singiel jest jedynym z pięciu singli grupy, który uzyskał status złotej płyty za sprzedaż 500 tysięcy kopii. 19 lutego w 1980 roku w Londynie nietrzeźwy Bon Scott zasnął w samochodzie znajomego Alistaira Kinnaira, który zostawił go śpiącego, a sam poszedł do domu. Rano Kinnair zawiózł niedającego znaków życia wokalistę do szpitala King's College Hospital w londyńskiej dzielnicy Camberwell, gdzie stwierdzono jego śmierć. Oficjalnie zmarł z powodu zadławienia się własnymi wymiocinami. Rodzina Scotta pochowała go we Fremantle w zachodniej Australii, gdzie wokalista spędził dzieciństwo. Z powodu śmierci Scotta pozostali muzycy AC/DC przez krótki czas myśleli o rozwiązaniu zespołu. Szybko jednak zmienili zdanie i zaczęli szukać następcy wokalisty. Wybrali Terry'ego Slessera, ale ten postanowił zapoczątkować karierę solową. Następny kandydat, Baz Sherman, również nie dołączył do zespołu z powodu problemów z głosem. Ostatecznie nowym głosem AC/DC i współautorem piosenek zespołu został Brian Johnson, który na przesłuchaniu zaśpiewał utwór zespołu Whole Lotta Rosie z albumu Let There Be Rock oraz Nutbush City Limits z repertuaru Ike'a i Tiny Turner. Dziś zapraszam na wysłuchanie płyty z roku 1977 Let There Be Rock. Oto lista utworów. Go Down, Dog Eat Dog, Let There Be Rock, Bad Boy Boogie, Problem Child, Overdose, Hell Ain't Too Bad A Place To Be, Whole Lotta Rosie. Posłuchajmy sobie więc, a ja zapraszam jutro na kolejny odcinek Artysty Tygodnia o stałej porze. Mówił Włodzimierz Gołąb. Do usłyszenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Z archiwum 4AD. Tak nazywa się ta audycja. Nazywam się Władysław Bałtycki. I dziś mam zamiar zaprosić do wysłuchania płyty grupy The Birthday Party. Płyta zatytułowana Prayers on Fire, wydana 6 kwietnia w 1981 roku. To jest debiutancki album studyjny tego australijskiego zespołu, wydany przez australijską wytwórnię Missing Link, później licencjonowaną przez wytwórnię 4AD, dlatego trafiła do naszego programu. Był to pierwszy pełnometrażowy album zespołu, wydany przez międzynarodową wytwórnię płytową, i pierwszy po zmianie nazwy zespołu z Boys Next Door na The Birthday Party. Album został nagrany w studiach Armstrong's Audio Visual Studios Melbourne oraz Richmond Recorders na pobliskim przedmieściu Richmond między grudniem 1980 a styczniem 81. W lutym 80 roku pochodząca z Melbourne grupa New Wave Boys Next Door zmieniła nazwę na Birthday Party. W jej skład wchodzili Phil Calvert na perkusji, Nick Cave na wokalu, Mick Harvey na gitarze i organach, Roland S. Howard na gitarze i Tracy Pugh na gitarze basowej. Przenieśli się do Londynu i podpisali kontrakt z wytwórnią 4AD, która wydała w Wielkiej Brytanii epkę The Friend Catcher. W lipcu ich australijska wytwórnia Missing Link Records wydała utwór Mr. Clarinet z epki jako singiel. W listopadzie Missing Link wydali album The Birthday Party, The Boys Next Door, który łączył wcześniej publikowany materiał z utworami wydanymi pod nazwą Boys Next Door. Również w listopadzie 80 roku zespół Birthday Party powrócił do Australii i odbył trasę koncertową. Według australijskiego historyka muzyki Iana McFarlane'a właśnie w tym czasie zespół ugruntował swoją reputację jako niezrównany zespół koncertowy, którego wszechobecny wpływ zakorzenił się na scenie w Melbourne. 6 kwietnia 1981 roku wydali album, a w czerwcu jego główny singiel Nick the Stripper. Grupa powróciła potem do Londynu. Członkowie postpunkowego zespołu Equal Local z Melbourne włączyli sekcję dętą do utworu Nick the Stripper. Saksofonista tenorowy Mick Hauser został błędnie przypisany jako Mick Hunter. Zespół Equal Local powstał w 80 roku. Jego założycielem byli Dean Richards na gitarze, Philip Jackson, syntezator, trąbka, generator rytmu, Melissa Webb, syntezator, piano, Bryce Perrin, bas akustyczny i Hauser. Richards i Jackson byli kolegami z postpunkowego zespołu Wild Wild i współczesnymi członkami zespołu Boys Next Door. Zespół Equal Local rozpadł się na początku 82 roku. W Melbourne w grudniu 80 i styczniu 81 roku dołączyli do inżyniera i producenta Tony'ego Cohena w Armstrong's Audio Visual Studios, AAV Studio 2 i Richmond Recorders, aby nagrać swoje utwory. Dziennikarz muzyczny Toby Creswell zauważył, że zespół zmagał się ze stworzeniem własnej tożsamości. Niektórzy z nich zaczęli również ulegać apetytowi na alkohol i heroinę. Cave był zawstydzony z Zoo Music Girl, ale zauważył, że szukaliśmy czegoś i po prostu znaleźliśmy to w kilku piosenkach. I podał King Inc. jako przykład pewnego rodzaju brzmienia, z którym chcieliśmy pracować na płytach po tym. 8 z 11 utworów na płycie Prayers on Fire zostało napisanych przez współtworzonych przez Cave'a. To było swego rodzaju reakcją na duże rozczarowania, których doświadczyliśmy, gdy pojechaliśmy do Anglii. Zaczęliśmy mieć wizję i nie sądzę, żeby to na nas pozytywnie wpłynęło. Nie chcieliśmy być jak ówczesne angielskie zespoły New Wave Pop. Pio zauważył, to śmierdzi, szczerze mówiąc, na początek inżynier dźwięku przespał całą sesję. Anthony Cario z About.com uważa, że Prayers on Fire udało się uchwycić cechy ich niesławnych występów na żywo na płytach. Sugestywnie wyprodukowana scenografia odważyła się ozdobić kluczowe fragmenty ryczącymi instrumentami dętymi. nadając ich jadowitemu hałasowi charakter perwersyjnego kabaretu, zmieniając Cave'a w nihilistycznego, autodestrukcyjnego, uczonego teatralnego, ekstrawaganckiego showmana. Greg Maurer z AllMusic odkrył, że fascynacja mroczną, autodestrukcyjną stroną religii jest więcej niż rzeczywista w jego późniejszej twórczości. Chociaż na albumie może nie być żadnych wyraźnych biblijnych obrazów, które później wykrzyknął Cave, tytuł jest trafny. Ian McFarlane stwierdził, że pokazuje on, że zespół nieodwołalnie i bez wstydu zmienia się na lepsze, stając się bardziej agresywny niż cokolwiek, co kiedykolwiek nagrali. Soundstage Direct opisał to jako przerażający karnawał plemiennych rytmów, dziwacznego dysonansu i zniekształconego surrealizmu. Krytyk muzyczny Ed St. John podsumował to wyrażenie, które wykracza poza granice umiejętnie granej muzyki. To przypomina oglądanie filmu z obrazami Jacksona Pollocka lub słuchanie Dylana Thomasa w pełnym alkoholowym upojeniu. Utwór Ho Ho można usłyszeć w niemieckim filmie Head On z 2004 roku. Członkowie zespołu, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu: Nick Cave, wokal prowadzący piano, saksofon, perkusja, Roland S. Howard, gitara, wokal wspierający, prowadzący saksofon, Nick Harvey, organy, fortepian, gitara, werbel, Tracy Pugh, bas, klarnet, kontrabas, Phil Calvert, perkusja. Członkowie Equal Local w programie: Nick the Stripper, Phil Jackson, trąbka, Mick Hauser, saksofon tenorowy, Steven Ewart, puzon. No i teraz wypada przedstawić utwory, których sobie posłuchamy. Zoo Music Girl, Cry, Capers, Nick the Stripper, Ho Ho, Figure of Fun, King Ink, The Dead Song, Yard, Dull Day, Just You and Me. W wersji kompaktowej dorzucono dwa utwory, których sobie także wysłuchamy dzisiaj. Blundertown i na koniec Katie's Kisses. No to posłuchajmy sobie zespołu The Birthday Party, płyta z roku 1981, Prayers on Fire.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus i zapraszam Was na kolejny odlot na Wenus, w którym wsłuchamy się w kolejny album i kolejny naprawdę konkretny kobiecy wokal. A mam tutaj na myśli zespół Koszyn. Od razu na wstępie mam ciekawostkę, że nazwa Koszyn wywodzi się z połączenia dwóch japońskich słów, które oznaczają stary i nowy. Nie wiem, czy to jest wiedza pożyteczna, ale i tak to powiem. Zespół Koszyn pochodzi z Bristolu. Grają muzykę, która łączy elementy elektroniki, trip-hopu, drum and bass i rocka. My dzisiaj będziemy odsłuchiwać ich debiutancki album, który nazywa się Resist i został on wydany po raz pierwszy 25 czerwca 2001 roku w krajach Beneluxu. I moi drodzy, była to edycja limitowana. Natomiast wersja brytyjska została wydana chwilkę później, bo we wrześniu 2001 roku przez Sony BMG. Ale nie mogę też pominąć wersji japońskiej, która pojawiła się 2 lata później i była podwójnym, bardziej luksusowym, że tak powiem, zestawem CD zawierającym 15 stron B i remiksów, plus zawierała dodatkowy utwór Tell Me. No i zanim się słuchacie w ten naprawdę zacny album, który w roku wydania pojawił się aż na 8 pozycji na liście przebojów UK, to również w 2003 roku kawałki z Resist były wykorzystane w oficjalnym soundtracku w grze FIFA 2003, a były to kawałki Hide You i Pride.

0: Mam nadzieję, że po raz kolejny trafiłam w wasz gust, jeżeli chodzi o wieczorne odsłuchiwanie. Chciałam wam życzyć udanego wieczoru i co? Do usłyszenia.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witam się z Wami Kamil, prowadzący blog Muzyczne Retrospekcje i witam Was w kolejnej audycji Osobliwe Dźwięki. Mamy już październik, jesień za oknem, więc czas umilić sobie wieczór, czytam popołudnie, jeżeli słuchacie powtórki, fajną muzyką. Dziś będzie trochę metalcore'u, polskiej alternatywy, a nawet trochę takiego shoegaze'u. No to co, gotowi? Utwór, który właśnie usłyszeliście, należy do zespołu AWS z Węgier i nosi tytuł 23:59. Jest to odnośnik do zegara apokaliptycznego, tego, który odmierza czas do końca świata i że zespół, wiecie, chciałby nam przedstawić tę sytuację, że jesteśmy na skraju apokalipsy. Być może jesteśmy, czasy są jakie są, jest ponuro, jest mrocznie i no cóż, może właśnie taka wizja apokaliptycznego świata jest nam potrzebna, żeby wstrząsnąć w pewien sposób. Jeżeli chodzi o zespół AWS, to od dłuższego czasu śledzę ich poczynania, a mianowicie od momentu, kiedy zgłosili się do Eurowizji i co lepsze, dostali się do finału właśnie ze swoją metalcore'ową kompozycją Wisztatniar. Wtedy to właśnie za sterami zespołu i za wokalem stał Urs Siktosi, który niestety kilka lat temu przegrał nierówną walkę z chorobą. Od tamtego czasu sam zastanawiałem się, co stanie się z zespołem i czy będą nadal działać. No i okazało się, że działają. Mają nowego wokalistę, Stefana. I powiem szczerze, że to nie jest porównywanie wokalistów. To po prostu jest nowa forma i czuć, że płyta, którą nagrali po śmierci Ursa, jest szczera, jest w niej wiele emocji, które potrzebowali wyrzucić właśnie w taki sposób. I muszę przyznać, że nie wiem, czy nie jest to w tej chwili moja ulubiona płyta w dyskografii zespołu AWS. Jeżeli nie znacie ich, a lubicie takie klimaty, takie metalcore'owe alternatywy, digentu nawet trochę, to koniecznie sprawdźcie płytę AWS Innen Schepnierni. Mam nadzieję, że nie przestawiłem tutaj nic, bo po węgiersku to ja nie umiem w ząb. Ale chciałbym wam też puścić jeszcze jeden utwór i będzie to Kilpu. Mam nadzieję, że też wymówiłem to dobrze. Miłego odsłuchu.

Doskonała kompozycja. Naprawdę gorąco zachęcam Was do odsłuchu pełnego albumu, bo warto. A u nas w kraju jakoś tak nie zauważyłem, żeby ktokolwiek mówił o muzyce AWS, chociaż w ogóle metalcore nie jest tak popularny ani u nas, ani na Węgrzech, to jednak na Węgrzech zespół AWS ma dość duże grono fanów. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda się złapać chłopaków na żywo. Dobra, zostajemy w klimacie metalcore'owym i alternatywnego metalu i przechodzimy do zespołu Volumes. Volumes to grupa z Ameryki, w którego składzie dochodziło do wielu zmian, jakichś tam odejść, afer, mniejszych, większych, to nie będę się tutaj w to zagłębiał, bo najważniejsza jest muzyka. Najnowsza płyta Mirror Touch to właśnie takie fajne połączenie klimatycznych melodii z cięższym brzmieniem digentu i metalcore'u. Mnie bardzo podoba się również połączenie wokali Michaela Barra oraz Mika Terego, którzy, to już jest druga płyta, którą nagrali razem, bo właśnie jednymi z tych zmian można by nazwać powrót Michaela Barra na wokal. Ale posłuchajcie utworu Adrenaline, oceńcie sami i mam nadzieję, że się spodoba.

Musicie przyznać, że naprawdę piękne melodie. Nie bójmy się słowa piękne w muzyce metalowej. Jeden utwór to trochę za mało, by jak gdyby rozkoszować się muzyką Volumes, więc zapraszam na jeszcze jeden troszeczkę cięższy, a jest to utwór Soap, również z najnowszej płyty Mirror Touch.

0: No dobrze, w tym momencie myślę, że przejdziemy już do gwoździa programu dzisiejszej audycji. A jest to oczywiście premiera trzeciej płyty krakowskiego zespołu Waves, zatytułowanej Total. Jeśli śledzicie mnie na moich social mediach, bądź też ogólnie zaglądaliście chociaż na mój Facebook lub Instagram, na pewno wiecie, że zespół Waves jest naprawdę bliski memu sercu. Tak samo jak płyta Heavy Pop, która pojawiła się w moim życiu wtedy, kiedy potrzebowałem jej najbardziej. Jej przekaz, jej wydźwięk, po prostu odpowiednia chwila, odpowiednie miejsce. Z tego miejsca również chciałbym podziękować bardzo Filipowi Sarniakowi, bo gdyby nie on, pewnie chłopaków z Waves bym nie poznał, więc dzięki Filip. Wracając do Waves, wydali właśnie swój trzeci krążek, Total, i powiem szczerze, że nie przestają mnie zaskakiwać. Kiedyś myślałem, że debiut to najlepszy album, później, że heavy pop, ale powiem szczerze, że teraz nie mam kompletnie wątpliwości, że Total to ich magnum opus. Chociaż może jeszcze mnie czymś zaskoczą, oby. Ale teraz skupmy się na Total. Pierwszy raz w całości można było usłyszeć ten krążek na Heavy Pop Feście, który właśnie miał miejsce. Miejmy nadzieję, odbędzie się również kolejna edycja w przyszłym roku. Ale wracamy do Total. Puszczę wam utwór, który uważam, że jest jednym z najlepszych utworów zespołu Waves, przynajmniej dla mnie, oczywiście to wszystko jest subiektywne. Jest to utwór Koledzy. Tu jest to ich brzmienie po prostu podkręcone do 100. Teraz mam też dla was coś ekstra. Posłuchajcie, co sam Maciek, wokalista zespołu Waves, ma do powiedzenia o utworze Koledzy.
1: Koledzy opowiadają o przyjaźni, o wsparciu, jakim obdarzają nas i jakim obdarzamy my swoich przyjaciół przy okazji różnych sytuacji kryzysowych, w problemach, w troskach. I jest to piosenka pogodna, wesoła, mająca za zadanie oddanie hołdu właśnie tym wszystkim przyjaciołom, na których zawsze możemy polegać w ciężkich sytuacjach. Wszystko jest okej.

0: I co? Chcecie więcej? Nie ma problemu. Utwór więcej z płyty Total. Ale najpierw posłuchajcie, co Maciek ma do powiedzenia na temat tego utworu.
1: Więcej to klasyczna piosenka o miłości, o nienasyceniu uczuciem, cielesnością, o tęsknocie za osobą, w której jesteśmy szaleńczo zakochani. Myślę, że każdy z nas, a jeśli nie każdy, to każdemu życzę, przeżył w swojej historii taką relację, gdzie każdą chwilę chciało się spędzać z tą osobą, a kiedy jej brakowało, to wciąż nam jej było za mało.

0: Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się dosłownie nasłuchać tych utworów. Jeżeli kojarzycie choć trochę twórczość zespołu Waves, na pewno czujecie i słyszycie fakt, jak bardzo dopracowali swoje brzmienie, to charakterystyczne, wodniste, płynące gitary i wokal Maćka, który tutaj wychodzi już na kompletnie nowy level. Lecimy z kolejnym utworem, który promował do tej pory, był pierwszym singlem promującym album Total, a jest to Co myśl, to lęk. Posłuchajmy, co powie nam o nim Maciek.
1: Piosenka Co myśl, to lęk opowiada o kryzysie psychicznym, kryzysie wewnętrznym, o nerwicy lękowej, w której każda, nawet najmniejsza myśl może zostać przekształcona w lęk, z którym bardzo ciężko sobie poradzić. Czujemy, że jakby to my ze sobą walczymy tak naprawdę w swoim umyśle, ze swoimi myślami i no ciężko jest z tego wyjść, zwłaszcza z tego zapętlenia. O tym właśnie jest ta piosenka i o tym jest właśnie ten tytuł, Co myśl, to lęk.

0: Co myśl, to lęk to kolejny dowód na to, jak bliska jest mi twórczość Wavesów. Sam zmagam się, bo trudno powiedzieć zmagałem, z tego nigdy nie jest się w stanie wyleczyć człowiek w 100%, właśnie z nerwicą lękową. Tym bardziej wiem, jak ciężko musiał być autorowi i jak ciężko jest żyć z takimi natrętnymi myślami, które potrafią przekształcać się w strach, ból, w każdym momencie naszego życia, nawet wtedy, kiedy tak naprawdę cieszymy się pełnią życia, robimy coś, co jest przyjemne, ale nagle pojawia się ta myśl, która potrafi zmienić wszystko. Naprawdę świetny utwór ze świetnym przekazem. Lecimy z kolejnym utworem, a jest to utwór Ciebie mam. Jak zwykle posłuchajmy, co nam o nim powie Maciek.
1: Utwór Ciebie mam to z kolei piosenka o osobach, które towarzyszą drugim, najbliższym swoim osobom w kryzysach psychicznych, życiowych. Te osoby no, mają bardzo ciężkie zadanie przed sobą, ponieważ współodczuwają, współprzeżywają tak naprawdę kryzys swojej najbliższej osoby. Często nie wiedzą, jak mają pomóc. Często po prostu jedyną ich pomocą, jaka może zostać oddana, to stanie przy tej drugiej osobie, stanie na straży, opiekowanie się nią i cierpliwe czekanie na uleczenie.

przepiękny utwór, który jak najbardziej mogę odnieść się w swoim własnym życiu, a nawet bardziej, jeżeli chodzi o moją żonę, która przy każdym moim kryzysie, czy zdrowotnym, czy jakimkolwiek, zawsze przy mnie jest i z tego miejsca chciałbym jej bardzo podziękować za to, że jest tak po prostu. Tym właśnie utworem kończymy naszą przygodę z płytą Total. Ja totalnie zachęcam Was, by po nią sięgnąć, zakupić nośnik fizyczny. Piszcie na profil chłopaków Waves na Instagramie bądź też Facebooku, bo takie zespoły, taką muzykę trzeba wspierać, trzeba to pielęgnować, żeby przypadkiem nie chcieli nam gdzieś uciec. Mam nadzieję, że to Was zachęciło. To jednak nie koniec na dziś, bo mam jeszcze trochę dobrej muzy. Zespół Haima promuje właśnie najnowszy singiel Skaza, który będzie pochodził z ich drugiego albumu długogrającego, jak również jest on na soundtracku do wyczekiwanej przez wielu gry o tytule Holstein. Bardzo ciekawe, alternatywne, takie wręcz wpadające w shoegaze granie, które myślę, że może wielu z Was zainteresować. Posłuchajcie. Skaza, zespół Haima.

Jeden utwór to mało, by poznać chociaż trochę zespół, zresztą dwa również to trochę mało, ale ja wam zafunduję tutaj właśnie drugi numer zespołu Haima i to jest taki mój osobisty faworyt, a jest to Koniec Świata. Posłuchajcie, jaki to ma niesamowity klimat.

Niestety audycja zbliża się do końca, ale ja mam dla Was ostatni zespół, który umili Wam ten wieczór bądź też południe. Wi i charyzmatyczna wokalistka Tuja Szmaragd. W tej chwili Wi to już nie jest trzyosobowy skład, ale cztero, bo Drut, którego możecie znać z zespołu Narbodakal, dołączył tam jako basista. Dodało to przestrzenności, ciężaru i powiem szczerze, że jest coraz ciekawiej. Zresztą Wi z płyty na płytę, z epki na płytę, z epki na epkę staje się coraz ciekawszym zespołem na naszej polskiej scenie. A ja zaprezentuję Wam tutaj dwa utwory z nadchodzącej płyty Protisty, która oczywiście ukaże się w Piranha Music. Bardzo fajne utwory, bardzo fajne teledyski. Odsyłam Was oczywiście, abyście sobie zobaczyli, posłuchali, zamówili płytę w preorderze, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa pozycja. Trzymajcie się, do usłyszenia za miesiąc i zostawiam Was w rękach zespołu Wi. Cześć!

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Records i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

Dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

Po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my, ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangle Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereo Gum i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

bomba, szlagier. To był zespół Self Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number. When you have finished recording, you may hang up.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno-hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie i bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji, zespół Alibi.

zespół Albi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kielskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Doglip z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Ogrodnik nazywał się Eusebio i był Indianinem Pima z rezerwatu Gila River na południe od Phoenix. Jego indiańskie imię znaczyło rosnące dłonie fasoli. Ale rodzina nazwała go Eusebio na cześć ojca Eusebia Kino, który w roku 1687 założył misję na terenie zamieszkanym przez Pimów Nuestra Señora de los Dolores i który dał im religię i nauczył hodować bydło i uprawiać zboże. Eusebio opowiadał o ojcu Kino, jakby widział go nie dalej niż tydzień temu. Fakt, że duchowny zmarł w roku 1711, wydawał się zupełnie nieistotny. Bronko zabrał ze sobą Elizabeth, żeby go poznała. Eusebio okopywał fasolę. Ranek był przyjemny i ciepły. Od Sonory wiał słaby wietrzyk. Eusebio był niski i gruby. Jego twarz wyglądała jak wielki, pomarszczony grzyb. Miał na sobie wyblakłą niebieską bluzę, kapelusz z szerokim rondem i sandały.
2: Eusebio, to jest panna Buchanan. Zatrzyma się u nas na jakiś czas.
1: Eusebio przyjrzał się Elizabeth, przymykając jedno oko przed słońcem.
2: Podoba się tu pani?
1: Zapytał. Moim zdaniem jest pięknie. Eusebio pokręcił głową.
2: Niech pani najpierw spróbuje wyżyć z tej ziemi, a potem mówi, że jest pięknie. Ta ziemia nic w sobie nie ma. Nie ma wody, nie ma życia, zupełnie nic.
1: To ziemia dla nieboszczyków. Elizabeth obserwowała przez chwilę, jak dziabie twardy grunt motyką.
2: Tak się składa, Eusebio,
1: powiedziała w końcu, że właśnie zamierzałam porozmawiać z tobą o nieboszczykach. Dokładnie rzecz biorąc o jednym nieboszczyku.
2: Tak?
1: Zapytał Eusebio. Za prawym uchem miał luźno zatkniętego, wypalonego do połowy papierosa i za każdym razem, kiedy pochylał się ze swoją motyką, wydawało się, że papieros wypadnie, ale jakoś nie wypadał.
2: Widziałeś brata pana Warda, Eusebio,
1: powiedziała. Eusebio pokiwał głową, nie przerywając pracy. Widziałeś go więcej niż raz i widziałeś go wtedy, kiedy nie oglądał go nikt poza panem Wardem. Zapadło długie milczenie. Eusebio nadal okopywał fasolę, ale Elizabeth widziała, że robi to zupełnie machinalnie. Ostry dźwięk uderzającej o kamienisty grunt motyki rozbrzmiewał echem w porannym ciepłym powietrzu.
2: Żuje pejotl,
1: powiedział w końcu Eusebio.
2: Pejotl pokazuje duchowe siły jutra i nieboszczyków, którzy przybrali inne kształty.
1: Co to jest pejotl? Zapytała Elizabeth.
2: To narkotyk, poinformował ją Bronko. Indianie otrzymują go z łodyg kaktusa meksykańskiego. Daje nadzwyczajne wizje i uczula w wysokim stopniu na wszelkie doznania, zwłaszcza na kolory.
1: Widzi się, jak dojrzewają rośliny. Widzi się płynące szybko po nieboskłonie chmury. Widzi się także nieboszczyków. Tak przynajmniej twierdzi Eusebio. Indianie używali go jako lekarstwa, ale także do wywoływania wizji. Wzmianki na ten temat zawarte są w kilku ocalałych kodeksach azteckich. Istnieją również XVI-wieczne i XVII-wieczne hiszpańskie dokumenty zaświadczające, że używano go od Jukatanu do Oklahomy. Zainteresowało mnie, że posługiwano się nim do spowolnienia respiracji, tak aby każdy, kto go zażył, mógł zobaczyć swoich zmarłych krewnych. Możemy się nim posłużyć, żeby uzyskać zmianę swego duchowego kształtu bez potrzeby duszenia się pętlą. Przyłożył rękę do gardła. Nie mam zamiaru zadusić się na śmierć.
2: Naprawdę sądzisz, że to coś da?
1: Zapytała Elizabeth.
2: Nie wiem, ale Eusebio zażywał pejotl, kiedy zobaczył Billiego.
1: Moim zdaniem po zażyciu tego narkotyku my też będziemy mogli zamienić się w fikcyjne postaci i powiedzieć Billemu, żeby się ode mnie odczepił.
2: Co o tym myślisz, Eusebio?
1: Zapytała Elizabeth. Indianin wzruszył ramionami.
2: Zjawa nie jest podobna do człowieka. Nad zjawą trudno zapanować. Nie można powiedzieć zjawie rób, co ci każe, bo inaczej dam ci nauczkę.
1: Ty niedobra zjawo, czego może się przestraszyć zjawa?
2: A co będzie, jeśli zażyjemy pejotl, pan Ward i ja i sami staniemy się zjawami, wcielając się w inne postaci?
1: To zależy, jakie to będą postaci.
2: Jeśli on jest kubańskim muzykiem, powiedzmy, że wcielimy się w producentów płytowych albo kogoś w tym rodzaju. Usta Eusebia wykrzywiły się w ponurym uśmiechu. To tylko takie fantazje, prawda? Zapytał. My wcale nie żartujemy, Eusebio, powiedziała Elizabeth. Brat pana Warda nachodzi go i nie daje mu pracować. Musimy go powstrzymać w ten albo inny sposób. Eusebio przestał kopać i oparł się na motyce. Najpierw musi pan odkryć prawdę, panie Ward. Musi pan odkryć, kim postanowił zostać pański brat. W świecie duchów nie może pan podejmować ryzyka, nawet najmniejszego ryzyka. Jeśli pan się tam pojawi i nie będzie miał mocy, może pan zginąć. A co jeszcze gorsze, brat może uwięzić pańską fikcyjną postać i nigdy nie pozwoli jej wrócić do pańskiego ciała. Może pan być żywy, a jednak martwy i nikt nie przywróci panu życia. Masz na myśli, że pan Ward będzie się znajdował w stanie śpiączki? Zapytała Elizabeth. Eusebio przez chwilę się zastanawiał, a potem pokiwał głową. To coś, co wy nazywacie śpiączką, tak. Ludzie, którzy oddychają, ale nigdy się nie poruszają i nie mówią. Przebywają w świecie duchów. Czasami dokonują w nim wielkich czynów, podczas gdy rodziny i przyjaciele siedzą przy łóżku i pogrążeni są w rozpaczy. Istnieją i zawsze istniały trzy światy. Świat żywych, świat duchów i świat tych, którzy naprawdę odczuwają pusty świat, który jest światem absolutnego pokoju.
3: Tam właśnie chcę posłać Billiego, powiedział z naciskiem Bronko, do świata absolutnego spokoju. Wtedy być może i mnie uda się zaznać jakiejś jego cząstki.
2: Eusebio zdjął kapelusz i otarł wierzchem dłoni czoło. Miał przetłuszczone, podwinięte z tyłu włosy. Mogę panu przynieść trochę pejotlu, pani Ward, ale niech pan potraktuje poważnie moje ostrzeżenie, dobrze? Zanim zmierzy się pan z Billim, niech pan się dowie, kim jest. W przeciwnym razie może pan zapłacić wysoką cenę. Zostawili Eusebia w ogródku i wrócili do domu. W oddali falował w rozgrzanym porannym powietrzu szczyt Camelback Mountain.
3: Co o tym sądzisz?
2: Zapytał Bronko.
3: Nie wydaje ci się, że jesteśmy szaleni?
2: Elizabeth wzięła go za rękę.
4: Możliwe, odpowiedziała.
2: Wciąż szli, trzymając się za ręce, kiedy na werandzie pojawiła się Vita, kręcąc parasolem, ubrana w brązową sukienkę w kwiaty, nadającą jej cerze jeszcze bardziej niż zwykle blady i ziemisty wygląd.
5: Johnson! Zawołała wysokim, władczym głosem. Skończył nam się cynamon, Johnson!
2: Bronko uścisnął dłoń Elizabeth i natychmiast ją puścił. Ale ona zrozumiała znaczenie tego gestu, podobnie jak rozumiała wagę problemu, z którym przyszło im się zmierzyć. Przez całe popołudnie przetrząsali pokój Billiego, jego kolekcję płyt gramofonowych, ubrania, książki, niedokończone pamiętniki. Niektóre znalezione drobiazgi, zwłaszcza fotografie, chwytały za serce. Widniał na nich uśmiechnięty chłopak, młody mężczyzna mrużący oczy przed słońcem.
3: Przeprowadziliśmy się tu zaledwie na 4 miesiące przed jego śmiercią, powiedział Bronko, przerzucając kartki należących do Billiego czasopism jazzowych. Kupiłem motocykl. Zawsze chciałem mieć motocykl, ale w Nowym Jorku nie byłoby z niego wielkiego pożytku. Billy zapytał, czy może się przejechać, a ja, ostatni głupiec, zgodziłem się. Na pierwszym zakręcie wypadł z drogi, jadąc 60 mil na godzinę, i rozbił się o słup telegraficzny. Złamał sobie kark. Śmierć była natychmiastowa.
4: Tak mi przykro,
2: szepnęła Elizabeth, kładąc rękę na jego ramieniu.
3: Cóż, odparł Bronko, to było dawno temu. Mógłbym o tym chyba zapomnieć, ale nie pozwala mi na to Billy.
2: Nie czytał nigdy żadnych książek? Zapytała Elizabeth. Nie ma tu nic oprócz czasopism.
3: Czasami czytał. Może powinienem sprawdzić w moim gabinecie.
2: Ruszyli do gabinetu, mijając po drodze salon. Vita siedziała rozparta na sofie ze szklanką słabej rosyjskiej herbaty, czytając McCall's. Żaluzje były spuszczone, co oznaczało, że cierpi na migrenę. Bronko posłał jej pocałunek, który zmroziła w locie najbardziej nienawistnym spojrzeniem, jakie Elizabeth zdarzyło się kiedykolwiek widzieć. Nigdy przedtem nie spotkała kobiety tak zgryźliwej i wrogo nastawionej do świata, która nie przestawała się jednocześnie żalić, jaka jest bezradna, chora i spragniona sympatii.
4: Mój Boże, nienawidzę tego miejsca, powiedziała
2: Vita tego ranka po śniadaniu, zwracając się do Elizabeth.
4: Jest takie gorące, suche i prymitywne. Równie dobrze moglibyśmy zamieszkać w środku Afryki. Dlaczego nie wrócicie państwo do Nowego Jorku? Zasugerowała Elizabeth. Wciąż macie tam, zdaje się, mieszkanie.
3: Vita wydała z siebie trzy żałosne kaszlnięcia.
4: Nowy Jork? Nie mogłabym tam żyć.
3: Ten klimat i ten hałas. Nie jestem zbyt zdrowa, wie pani. Poza tym Johnson z jakiejś perwersyjnej przyczyny lubi trzymać mnie tu w niewoli. A kimże w końcu jestem, żeby odmawiać mu przyjemności, jaką czerpię, poddając mnie swoim drobnym torturom?
2: Na miejscu Johnsona, pomyślała Elizabeth, dawno już otworzyłabym szafę z bronią. Wyjęła najcięższy sztucer na niedźwiedzie i odstrzeliła Vicie głowę. Weszli do gabinetu. Pokój miał kształt litery L. Rozjaśniał go biały, wodnisty blask. Dłuższe ściany zastawione były książkami, w części oprawionymi w skórę, w części w papierowych obwolutach. Niektóre były rzadkiej piękności, inne podarte. Przy oknie stało duże biurko z blatem obitym skórą i ustawioną elegancko pośrodku maszyną do pisania Underwood, obok której leżała ryza czystego papieru, martwa natura, w tak idealny sposób obrazująca pisarską blokadę, że niepotrzebny był nawet podpis.
4: Ty sprawdzaj górne trzy półki, a zajmę się trzema dolnymi, powiedziała Elizabeth. Cierpliwie sunęli wzdłuż półek, przekrzywiając głowy, żeby móc przeczytać tytuły.
3: Elizabeth nigdy w życiu nie zetknęła się z tak różnorodnymi zainteresowaniami. Hiszpański dramat przed Lope de Vegą wciśnięty był między mezolitycznymi osadami w północnej Europie i książką Jamesa Tarbera zatytułowaną Bestia we mnie i inne zwierzęta. Po prawie godzinie natknęła się na cienką książeczkę w szarej okładce. Tytuł brzmiał Noce w Hawanie. Wyjęła ją i podniosła w górę.
4: Noce w Hawanie Howarda Drake'a. Czy to ci coś mówi?
3: Bronko wziął ją do ręki i przekartkował.
2: Na pewno nie należy do mnie. Patrz, tu jest notatka sporządzona charakterem pisma Billiego.
3: A tutaj to. Dodał, pokazując Elizabeth bilet na koncert Duke'a Ellingtona w Nowym Jorku. Na pewno musiał użyć tego jako zakładki.
4: Jeżeli Miles miał rację co do glamuru, powiedziała, powinniśmy przeczytać tę książkę i zorientować się, w jaką postać postanowił się wcielić Billy. Potem powinniśmy wybrać naszych własnych bohaterów. Bohaterów, którzy mogliby kazać mu zostawić cię w spokoju. Albo przynajmniej próbować go do tego skłonić.
3: Bronko pokiwał głową. Może ty przeczytasz ją pierwsza. Ja spróbuję przez ten czas trochę popisać. Masz ochotę na poncz, pisko?
4: Nie, dziękuję. Dla mnie trochę za wcześnie.
3: Bronko utkwił filozoficzne spojrzenie w maszynie do pisania.
4: Masz rację, ja też powinienem się powstrzymać.
3: Elizabeth wspięła się na palce i pocałowała go w policzek.
4: Idź, napij się jednego, jeśli pomoże ci to zacząć. Wierz mi, że nie mam wcale zamiaru przywieźć Charlesowi z powrotem jego 20 000 dolarów.
3: Bronko zabrał się do pracy, stukając niechętnie w maszynę, a Elizabeth usiadła na werandzie i zaczęła czytać. Akcja Nocy w Hawanie rozgrywała się na Kubie w pierwszym okresie dyktatury Batisty. Bohaterem był młody idealista, niejaki Raul Palma, który próbował uwolnić z więzienia swego ojca, aresztowanego pod zarzutem zamordowania jednego z bliskich współpracowników Batisty. Tylko jedna osoba wiedziała, kto go naprawdę zamordował, jednak bała się mówić – piękna prostytutka Rosita. Fabuła powieści była dość banalna, ale wspaniale opisane było nocne życie Hawany. Obskurne bary i burdele, wałęsający się po Paseo Alfonsi, nieustanne pulsowanie tropikalnego upału i dobiegający z oddali rytm mamby. Interesująca była także postać samego Raula Palmy, szczupłego, przystojnego, oddanego bez reszty sprawie mężczyzny. Elizabeth podobała się również Rosita. Dziecinna i piękna, lecz skażona ubóstwem. Dotarłszy do kulminacyjnego punktu powieści, była prawie pewna, że Billy wcielił się w postać Raula i że jedyną osobą, która mogła go nakłonić, by pozostawił Bronka w spokoju, jest Rosita. Dla Rosity Raul gotów był oddać życie, osłaniając ją własnym ciałem przed okrutnym, skorumpowanym szefem policji, kapitanem Figueredo. Do końca zostało jej bardzo niewiele, kiedy usłyszała nagle podniesiony głos Bronka. Lizzie! Słyszysz mnie, Lizzie? Chodź tutaj szybko. Zamknęła książkę i wbiegła do domu. Bronko czekał na nią w uchylonych do połowy drzwiach gabinetu. Twarz miał popielatą z przejęcia. Chodź tu, Lizzie. Powiedz, czy widzisz to samo, co ja?
4: Otworzył drzwi szerzej, żeby Elizabeth mogła wejść do środka. Minęła go tak blisko, że w nozdrza wpadł jej zapach jego wody kolońskiej i rumu. Za biurkiem Bronka, na przechylonym do tyłu, stojącym na dwóch nogach krześle, siedział młody mężczyzna o oliwkowej cerze, ubrany w spłowiałą szarą koszulę i obszerne czarne spodnie. Miał jasne, lśniące i rozbawione oczy, ale właściwie wcale się nie uśmiechał. Z wybrylantowanymi, zaczesanymi do tyłu czarnymi włosami i złotym wisiorem na szyi przypominał z urody taniego filmowego idola. Elizabeth podeszła ostrożnie bliżej. Młodzieniec powiódł za nią wzrokiem, ale co jakiś czas zerkał na Bronka, jakby chciał się upewnić, czy nie chodzi mu po głowie nic głupiego.
6: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu,

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Zimne piwo orzeźwia.

0: Inspektorze, przyjechała ekipa i doktor Richards.
1: Zaprowadziliście ich na górę, sierżancie?
0: Tak, tak, już zaczęli działać.
1: W porządku. Proszę posłuchać. Cześć, Slimy. Zdziwiłeś się, co? Świat jest jednak mały. Wpadnę do ciebie jutro wieczorem o 12:00. Nie radzę, abyś spał.
2: To wszystko?
1: No jest jeszcze podpis. Joe.
2: Niewiele nam to wyjaśnia, prawda?
1: A wprost przeciwnie, sierżancie.
0: Bardzo proszę, Guinness dla pana, inspektorze.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję. A pan co pije?
0: Whisky. Nie lubię Guinnessa.
1: Nie wie pan, co tracił.

0: Czy poznałby pan tego porucznika, gdyby go pan ponownie spotkał?
1: Zwierzę się, panu inspektorze. Dla mnie wszyscy Amerykanie są do siebie strasznie podobni i za bardzo ich nie odróżniam. Przypominają mi trochę Chińczyków.
0: Chińczyków? To dobre. To... Wie pan co? Wilson, podoba mi się pan.
2: Pana zdrowie!
1: Dziękuję.

0: co, doktorku?
1: Nic.
0: Nie żyje. Się do licha, ja myślałem, że tylko zasnął. Że?
1: Nadużycie barbituranu, tak. Czyli mówiąc dla takich dyletantów jak ty. Umarł, bo zażył zbyt dużo środków nasennych. Wszystko dokładnie powiem ci po sekcji.
0: O której zmarł?
1: Przypuszczalnie między 11 a 1 w nocy.
0: Samobójstwo?
1: Może być, nie stwierdziłem żadnych śladów przemocy.
0: Czyli jak zwykle konowały nie są w stanie mi pomóc.
1: Gdybym na pierwszy rzut oka wiedział, kto zabił, to ty byś już dawno nie pracował w Jardzie. Zabieram ciało.
0: Nie, poczekaj, ja mam pewne plany względem jego.
1: Słuchaj, on naprawdę nie żyje i nic ci już nie powie, no? Dobra. Zadzwoń po ekipę, jak będziesz gotowy. Ja już lecę. O, to cześć.
0: W porządku, dziękuję ci. Cześć. Sierżancie.
2: Słucham.
0: Pozwólcie tu na chwilę.
2: Tak, panie inspektorze.
0: Niech pan przestawi, proszę, samochód na tył domu. Nie chciałbym, aby był widoczny z drogi.
2: Dobrze. Rozejrzałem się trochę po domu.
0: Znalazł pan coś interesującego?
2: Nic specjalnego. Miał sporo ubrań, bardzo eleganckich. Wszystkie nowe albo prawie nowe. A w jednej z szuflad odkryłem to.
0: Wycinki prasowe. Sporo tego.
2: Wszystkie pochodzą z nowojorskich dzienników, mniej więcej sprzed roku. Ułożone są chronologicznie i dotyczą jednej sprawy.
0: Dziś rano został wykonany wyrok na Johnie Spencerze, mordercy Johna Harta. Przypomnijmy, że John Hart był adwokatem podejrzanym o kontakty ze światem przestępczym.
2: Niech pan przeczyta poprzednie wycinki, inspektorze.
0: Przed sądem zeznawał dzisiaj główny świadek oskarżenia, urodzony w Anglii, William Harris. Pan Harris widział przez okno swojego mieszkania, jak oskarżony Spencer kilkakrotnie wystrzelił do adwokata. Obrona bezskutecznie próbowała podważyć prawdomówność słów Harrisa.
3: Czy będę jeszcze panu potrzebny, inspektorze?
0: Nie, to znaczy tak. Co zrobił Harris, gdy wręczył mu pan list od tego żołnierza?
3: Po prostu przeczytał go.
0: A potem?
3: Potem kazał przynieść butelkę whisky i dwie szklanki.
0: Dwie?
3: Pan Harris był człowiekiem bardzo bezpośrednim. Traktował mnie po przyjacielsku. Nie tak jak inni państwo. Zaproponował mi szklaneczkę whisky.
0: I pan oczywiście nie odmówił. Czy pan dużo pije, panie Wilson?
3: Niespecjalnie. Powiedziałbym, że tylko z jakiejś okazji.
0: A czy przypadkiem nie z powodu pijaństwa stracił pan poprzednią posadę?
3: Ja sobie wypraszam, panie inspektorze. Pracuję w tym zawodzie już przeszło 20 lat i nikt nigdy nie mógł mi zarzucić niewłaściwego zachowania. Poprzednio pracowałem u lorda Jevestona i zostałbym tam dłużej, gdyby lord nie raczył przepuścić wszystkich swoich oszczędności na wyścigach i po prostu nie miał mi czym płacić. Do tej pory jest mi winien za ponad pół roku. Zwróciłem się do agencji, gdzie mi zaproponowano pracę u pana Harrisa. To była najlepsza oferta, jaką mieli. Znają mnie tam bardzo dobrze i to z najlepszej strony. Proszę do nich zadzwonić, jeżeli pan mnie nie wierzy.
0: Wierzę, nie ma się co tak denerwować.
3: Przepraszam, inspektorze, ale człowiek na moim stanowisku musi dbać o swoją reputację. Nie mam ojca, nie mam matki. Majątku się nie dorobiłem i do tego wszystkiego nie zjadłem nawet śniadania.
0: W takim razie niech pan coś przekąsi, odpocznie. Napije się pan Guinnessa?
3: Dziękuję, nie cierpię tego gatunku. A w ogóle nie nadużywam alkoholu.
0: O, oczywiście. Czy w takim razie może pan mnie i sierżantowi Morrisonowi przynieść kilka butelek? Mam jeszcze sporo roboty, a Guinness orzeźwia.

0: Co się dzieje?
1: Nic, panie inspektorze, to...
2: Tylko mój zegarek, nastawiłem go na 11:30.
0: Nie cierpię tych elektronicznych zabawek. Pewno japońskie, albo amerykańskie.
1: Nie, nasz. Angielski.
0: No, to już tak późno?
1: Myśli pan, że nie przyjdzie?
0: Nie wiem. Napisał, że będzie o 12:00.
1: A może był już tu tylko wczoraj? Zmusił Harrisa do wypicia whisky z prochami i zniknął.
0: A po co miałby to robić? Motyw, Morrison, motyw.
1: Bo ja wiem, może dawne porachunki. Nie wiadomo, co Harris robił w Stanach. Jeżeli miał pieniądze, to dlaczego tam nie został?
0: Ja bym tam nie chciał mieszkać za żadne skarby świata.
1: I ten dziwny porucznik, jeżeli dzisiaj nie przyjdzie, to wątpię, czy go zdołamy odszukać w tej bazie. W mundurach rzeczywiście wszyscy są do siebie podobni, a Joe, to na pewno nie jest jego prawdziwe imię.
0: Dla Scotland Yardu nie ma rzeczy niemożliwych. Wyciągnijcie pukawkę, sierżancie, i stańcie za drzwiami. Musimy się przygotować do wizyty.
3: Tak jest.
4: Dzwonek!
0: A co? Sądziliście, że wsi zginie się przez komin?
4: Otwórzcie!
5: Przepraszam, szukam...
1: Proszę wejść do środka. I proszę iść przede mną.
4: Nie!
1: Tędy!
4: Chyba jakaś pomyłka! Proszę nie puścić!
6: Powiedziano mi, że to dom pana Harrisa. Widzę, że trafiłem na posterunek.
0: A dobrze panu powiedziano. Ten dom należy do Williama Harrisa. Panie Joe.
6: Jeżeli zna pan moje imię, to wystarczy mi mówić Joe. Bez pan.
0: Czy wczoraj się nocy napisałeś do Harrisa list?
6: A co, czytałeś go?
1: Rozmawia pan z inspektorem Clay ze Scotland Yardu. Proszę więc odpowiednio dobierać słowa podręczniku.
6: W porządku. Nie wiedziałem, że on też jest winą.
0: Dzisiaj rano znaleziono Harrisa martwego.
6: Coś podobnego. Wiedziałem, że jest tchórzem, ale żeby umierać ze strachu po przeczytaniu kilku słów? No dobra, skoro wykitował, to ja już tu nie mam nic do roboty.
0: A co właściwie chciałeś robić?
6: No, chciałem pogadać z Harrisem. Teraz byłoby to trudne.
0: Nazywasz się Joe, a jak dalej?
6: Joe i dalej Spencer.
0: Spencer?
6: Spencer? Wiedziałem, że któregoś dnia ludzie tak właśnie będą reagować na moje nazwisko.
0: A kim dla ciebie jest John Spencer?
6: To był mój brat. Już nie żyje.
0: Wiem. Czytałem o nim w gazetach. Przyszedłeś zamordować Harrisa.
6: Szczerze? Miałem taki zamiar rok temu, jak posadził mojego brata na krzesło elektryczne. Prysnął jednak ze Stanów szybciej, niż się spodziewałem. Teraz chciałem pogadać i najwyżej dać mu w mordę.
0: Jak się dowiedziałeś, że tu mieszka?
6: Stacjonuje niedaleko i któregoś dnia zobaczyłem go ze służącym w samochodzie. Aha. Możesz mi nie wierzyć, że nie chciałem go zabić, ale ja nawet nie mam broni przy sobie.
0: A co właściwie zrobił twój brat, że tak skończył?
6: John to był szczeniak. Myślał, że zarobi kupę forsy, kręcąc się koło różnych mentów. Któregoś dnia wynajęto go, by zamordował Johna Harta. Adwokata niezbyt wygodnego dla kilku gangsterów. Mój brat podobno odmówił, ale Harta i tak sprzątnięto. Wtedy na arenę wkroczył niejaki William Harris, który złożył zeznanie, że widział, jak mój brat zastrzelił adwokata. W ten sposób mafia pozbyła się za jednym zamachem Harta i Johna. Oczywiście Harris za te i za inne przysługi został sowicie wynagrodzony. Stąd miał pieniądze na ten dom.
0: Nie pragnąłeś zemsty?
6: A, mówiłem już, że nie. John i tak by źle skończył. Wiedziałem, że Harris kłamał, ale nie miałem dowodów. Co mu zresztą mogłem zrobić?
0: Zidentyfikujesz ciało?
6: O, nie. Dziękuję bardzo. Jestem to prawda żołnierzem, ale widoku trupów nie znoszę. Poza tym, jak wiadomo, Scotland Yard to najlepsza policja na świecie i nie wierzę, aby istniała możliwość pomyłki. Zresztą muszę już wracać. Kończy się moja przepustka, chciałbym coś jeszcze łyknąć.
1: Szefie, puszczamy go tak?
0: A macie lepszą propozycję, sierżancie? Dziękuję, Joe.
6: Dziękuję.
0: I do widzenia. A wy, sierżancie, przyprowadźcie mi Wilsona.
1: Tak jest.

0: No, i gdzie Wilson, sierżancie? Na świń?
1: No, można to i tak nazwać, ale lepsze byłoby określenie, że nadużył alkoholu.
0: Ja od razu wiedziałem, że lubi wypić. No, ale trudno mu się dziwić, miał ciężki dzień.
1: Rozejrzałem się trochę po jego pokoju. Nic specjalnego, żadnych listów, żadnych książek, ani nawet czasopism. Za to lodówka pełna Guinnessa i whisky.
0: Właściwie nie jest nam już potrzebny. Tak, Wilson to typowy angielski służący, ale nie sądziłem, że tacy jeszcze istnieją.
1: Zbieramy się, inspektorze?
0: Tak, zadzwoń po ekipę, niech zabiorą ciało. Właściwie mogli to zrobić wcześniej.
1: Samobójstwo?
0: Chyba tak. Bał się zemsty brata Spencera i zaaplikował sobie 20 tabletek nasennych.
1: I kilka szklaneczek whisky.
0: A propos, zostało jeszcze piwo?
1: Nie, ale wezmę z lodówki od Wilsona. Jest tam chyba ze 2 tuziny butelek.
0: Czekaj. Jak powiedziałeś? Trzyma w lodówce Guinnessa?
1: Tak, panie inspektorze, żeby był chłodny.
0: Nie o to chodzi. To licha. Ale ja jestem głupi. Sierżancie, weźcie samochód, jedźcie po Joe Spencera. Jeżeli będzie stawiał opór, kajdanki i natychmiast do mnie. Do licha, już stary człowiek, a głupi.

0: Panie inspektorze?
1: Przyblokuj tego Jankersa.
2: Co jest grane, inspektorze? Chcesz, żeby mnie skazali za detencję?
3: Ja wiem, że masz słabe serce, ale musisz kogoś zidentyfikować.
4: Jak rozkaz, co rozkaz. Ale nie zapomnij o telegramie do żony, jak wykorkuję.
3: Telegram i butelka whisky. Masz jak w banku. Sierżancie!
5: Chodźcie z nami.
0: Panie inspektorze, ale Harris leży na górze.
3: Ja doskonale wiem, gdzie kto leży. Który to pokój? Wilson.
0: Tutaj, panie inspektorze.
4: Przecież mówiłeś, że Harris nie żyje. A to on.
6: Jesteś pewny?
4: Oczywiście. William Harris pijany jak świnia. Ale to on we własnej osobie.
0: To w takim razie na górze musi leżeć
6: Thomas Wilson, służący.
3: Harrisa przeraził list od Joe'ego, ale zamiast ucieczki zdecydował się na odegranie małej komedii, a właściwie dramatu. Popijając z Wilsonem, zaaplikował mu śmiertelną dawkę proszków nasennych, a sam zaczął udawać swojego służącego. Słusznie podejrzewał, że policji wystarczy, jak on sam zidentyfikuje ciało zmarłego.
0: Już raz złożył fałszywe zeznania, więc teraz odegranie roli fałszywego służącego przyszło mu bardzo łatwo. Ale gdzie się pomylił?
3: Chwaliłem go, że jest typowym angielskim służącym. Gdyby jednak tak było, to powinien pijać Guinnessa. A on oświadczył, że tego gatunku nie znosi.
4: Przesadzasz. Ja też nie lubię Coca-Coli i Marlboro.
3: Ale cała jego lodówka wypełniona była właśnie Guinnessem. Coś więc się tu nie zgadzało.
0: Szefie, zabieramy go do Izby Wytrzeźwień czy do nas?
3: Do nas, oczywiście, że do nas. Nie zapomnij o kilku butelkach z jego lodówki. Zimne piwo orzeźwia.

0: teatrze przedstawił słuchowisko Zimne piwo orzeźwia na podstawie opowiadania Cyrila Heyra w przekładzie i adaptacji Jacka Kulczyckiego. Reżyseria Marka Kuleszy, realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej, opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Wystąpili Stefan Knote, Marian Kociniak, Tomasz Marzecki, Krzysztof Nowik i Bronisław Pawlik.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie technologię tak potężną, że w ciągu kilku dni może zabrać się w najodleglejsze zakątki galaktyki, ale tak destrukcyjną, że samo hamowanie w miejscu docelowym może spowodować wyparowanie całego Układu Gwiezdnego. Nie jest to fabuła thrillera science fiction, ale realna konsekwencja matematyki stojącej za napędem Warp Alcubierra. Przez dziesięciolecia mówiono nam, że prędkość światła jest ostateczną granicą prędkości we Wszechświecie, kosmiczną klatką, która izoluje nas w naszym małym zakątku pustki. Jednak w 1994 roku fizyk Miguel Alcubierre znalazł lukę w równaniach pola Einsteina, która nie tylko naginała zasady, ale je całkowicie łamała. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej temu napędowi Warp, okazuje się, że może on być mniej statkiem kosmicznym, a bardziej kosmicznym katem. Czy dążenie do podróży z prędkością większą niż światło jest powodem, dla którego Wszechświat jest tak cichy? Czy napęd Warp może być wielkim filtrem, który kończy każdą cywilizację próbującą go zbudować? Dzisiaj zagłębimy się w przerażającą fizykę metryki Alcubierra. Zanim zrozumiemy sam napęd Warp, musimy zrozumieć konwencjonalny sposób dotarcia do gwiazd i dlaczego jest to w zasadzie bilet w jedną stronę do końca świata. Ogólna i szczególna teoria względności Einsteina faktycznie pozwala nam dotrzeć do innych galaktyk w ciągu jednego ludzkiego życia, jeśli dysponujemy wystarczającą ilością energii. Wyobraź sobie, że chcesz odwiedzić galaktykę Andromedy. Budujesz statek, który może przyspieszać ze stałą prędkością 1 g.

samą grawitacją, jaką odczuwamy na Ziemi. Gdybyś mógł utrzymać to przyspieszenie, w końcu zbliżyłbyś się do prędkości światła na tyle, że sam czas zacząłby się zakrzywiać. W Twoim układzie odniesienia mógłbyś dotrzeć do Andromedy w zaledwie 28 lat. Nadal byłbyś wystarczająco młody, aby ją eksplorować, ale jest to związane z ogromnym, bolesnym kosztem. Z powodu dylatacji czasu, podczas gdy dla Ciebie minęło 28 lat, dla wszystkich na Ziemi minęły miliony lat. Zanim zatrzymasz swój statek w Andromedzie, cywilizacja, która Cię wysłała, już dawno przestała istnieć. Wszyscy, których kiedykolwiek kochałeś, obrócą się w proch. Twoja planeta może nawet przestać istnieć. Konwencjonalne podróże z dużą prędkością są w zasadzie jednokierunkową maszyną czasu, pułapką, która izoluje Cię w odległej przyszłości. Dla ludzkiego odkrywcy jest to psychologiczny wyrok śmierci. Ale właśnie dlatego napęd Alcubierra jest tak kuszący. Obiecuje pokonać pułapkę czasu, całkowicie omijając ograniczenie prędkości. Metryka Alcubierra nie przemieszcza Twojego statku w przestrzeni kosmicznej w taki sam sposób, jak robi to rakieta. Zamiast tego przemieszcza przestrzeń wokół Twojego statku. Pomyśl o czasoprzestrzeni jako dywanie. Zazwyczaj, jeśli chcesz dostać się na drugą stronę pokoju, musisz przez niego przejść, a to zajmuje czas. Jednak napęd Alcubierra zbiera dywan przed Tobą i rozciąga go za Tobą. Technicznie rzecz biorąc, statek pozostaje nieruchomy wewnątrz bańki warp, ponieważ to sama czasoprzestrzeń się porusza, a czasoprzestrzeń nie jest ograniczona zasadą prędkości światła. Bańka może poruszać się z prędkością 10, 100, a nawet 1000 razy większą od prędkości światła. Bez dylatacji czasu, bez pułapki Andromedy, można polecieć do centrum galaktyki i wrócić na czas na kolację. Jest jednak pewien haczyk. Aby stworzyć tę bańkę, potrzebujesz czegoś, czego wszechświat wydaje się nam nie chcieć dać. Masy ujemnej. Nie jest to po prostu antymateria. Jest to materia o ujemnej gęstości energii. Jest to egzotyczna materia, niezbędna do zapobieżenia zapadnięciu się bańki i natychmiastowemu zgnieceniu cię w osobliwość. Przez długi czas uznawano to za czysto matematyczną, widmową materię. Jednak ostatnio w laboratoriach pojawiła się iskierka nadziei. Naukowcy stworzyli niedawno superpłyn, rodzaj kondensatu bosego Einsteina, w którym atomy poruszają się w idealnym, niesamowitym synchronizmie. W tym stanie materiał wykazuje zjawisko, które wygląda dokładnie jak masa ujemna. Zazwyczaj, gdy popchniesz piłkę, odsuwa się ona od ciebie. Jest to druga zasada dynamiki Newtona, podstawa naszej intuicji fizycznej. Jednak w przypadku tego superpłynnego materiału, jeśli go popchniesz, wykazuje on ujemne przyspieszenie. Odpycha cię z powrotem. Porusza się w twoim kierunku, gdy próbujesz go odepchnąć. Ta odwrotna fizyka jest dokładnie tym rodzajem luki, która jest potrzebna do utrzymania bańki Alcubierra, a nawet stabilnego tunelu czasoprzestrzennego. Widzieliśmy również ślady tego zjawiska w efekcie Casimira, gdzie próżnia kosmiczna wydaje się wytwarzać niewielką ilość ujemnej gęstości energii między dwiema płytkami. Jeśli nauczymy się to wykorzystać, napęd Alcubierra przestanie być niemożliwy, a stanie się wyzwaniem inżynieryjnym. Jednak wraz z tym, jak fizyka staje się coraz bardziej prawdopodobna, staje się również znacznie mroczniejsza. Oto problem, o którym Star Trek nigdy nie wspomniał. Przestrzeń kosmiczna nie jest pusta. Jest pełna luźnych atomów, pyłu i cząstek o wysokiej energii. Gdy statek Alcubierre przemierza kosmos z prędkością nadświetlną, bańka warp działa jak gigantyczny, niewidzialny pług śnieżny. Zbiera każdą napotkaną cząstkę, uwiężając ją w wysokiej energii fali dziobowej bańki. Ze względu na ekstremalne warunki fizyczne panujące na krawędzi bańki, nie ma ograniczeń co do liczby cząstek, które można zebrać, ani co do ilości energii, jaką uzyskują one podczas przemieszczania się. Kiedy w końcu osiągasz swój cel i zwalniasz z warp, cała zgromadzona materia zostaje natychmiast uwolniona. Nie odpływa ona po prostu. Jest wyrzucana do przodu w postaci skupionego stożka śmiertelnego, promieniowania gamma i cząstek o wysokiej energii. Jeśli zaparkujesz swój statek w pobliżu zamieszkanej planety, nie przybędziesz jako dyplomata, ale jako supernowa.
Uwolniona energia wystarczyłaby do natychmiastowego odparowania atmosfery i zniszczenia wszelkiego życia na powierzchni. W rzeczywistości daleki skok warp mógłby potencjalnie uwolnić energię wystarczającą do zniszczenia całej gwiazdy. To sprawia, że każdy statek FTL staje się potencjalną, relatywistyczną superbronią o nieznanej górnej granicy mocy. A do tego dochodzą paradoksy. Fizyka mówi nam, że wszystko, co może poruszać się szybciej niż światło, może również służyć do wysyłania informacji wstecz w czasie. Jeśli możesz przemieścić się z punktu A do punktu B szybciej niż światło, teoretycznie możesz stworzyć tachionową pętlę, w której przybywasz na miejsce, zanim jeszcze wyruszyłeś. Stwarza to logiczny koszmar, naruszenie przyczynowości. Natura wydaje się nienawidzić paradoksów. Stephen Hawking zaproponował nawet hipotezę ochrony chronologii, sugerując, że prawa fizyki zawsze będą działały na rzecz zniszczenia wehikułu czasu, zanim będzie można go użyć. Być może właśnie dlatego napędy Alcubiera są tak trudne do ustabilizowania. W momencie, gdy próbujesz je stworzyć, wszechświat może uderzyć w ciebie wybuchem promieniowania Hawkinga z horyzontu bańki, które zapada się i zabija wszystkich w środku. To prowadzi nas do przerażającej możliwości dotyczącej paradoksu Fermiego. Dlaczego nie widzimy obcych cywilizacji? Być może dlatego, że próg FTL jest ostateczną pułapką. Cywilizacja opracowuje matematykę napędu warp. Widzi gwiazdy jako coś w zasięgu ręki. Ale technologia ta jest tak niestabilna, tak podatna na powodowanie przypadkowych katastrof na skalę gwiezdną. Lub tak z natury destrukcyjna dla samej struktury czasu, że nikt nie przeżywa tego odkrycia. Napęd Alcubierre może być urokiem, który prowadzi cywilizację do własnej zagłady. Wielkim filtrem, który dopiero zaczynamy rozumieć. Zbliżamy się do mocy bogów, ale może się okazać, że ceną za gwiazdy jest sam Wszechświat. Opracowanie napędu warp Alcubierre, czy to jako statku kosmicznego, czy broni, wydaje się z natury niebezpieczne, ponieważ wiele rzeczy może pójść nie tak. Być może zbyt wiele. Być może rozwój tej konkretnej technologii stanowi filtr, w którym urok podróży kosmicznych z prędkością większą niż światło przeważa nad ostrożnością i żadna cywilizacja nie osiąga tego celu, ponieważ jakiś aspekt jego rozwoju nieuchronnie powoduje jej całkowity upadek.

世界失去了。

Einstürzen! Einstürzen! Die Luft sprengen!

out there.

2609, 2609.